matindo. Ani wang ni wakelu, wakelu, kirundo matindo. Ani wang ni wanyono, waido, waido mota matindo. Ani wang ni wai, okile wulwondo, cha cha. Ani wang ni waido, waido, waido mota matindo. Okida wang ni wakelu, wakelu, wakelu matindo. Ani wang ni wanyono, kasuku waje suba. Ani wang ni wakelu, wakelu, wakelu mota matindo. Ani wang ni ginyondo.

nandule wana mila mirapale masta batindi kaye petita bendana uta azwa lupemba azwa kiboba bachache